rano z Blanko predać mój nadziewo jeli sowonka na mięczinku sydny woj, a kóżda je do swojej zarody ladała, a zwieściła, jak rynie wonka szitko rozcze. A teraz my te ze susodom na pastwu ladali, a jak miernie nitko mija je to cyle ważne, tyś burja praja, co może womiery szitko rozcze, a nydom szitko nie wupari, a nie wupali. No hej, to poladamy, jak pądzie we z temperaturami dalej dżęca 17 stopniu, najwyższe temperatury tu, a tam może so dżęca słończko pokazać jutrze też, przyszedny tydzień potom temperatury pomału stupaja. No hej, a gdyż poladamy w oprawdzie hiżo dżęca za tydzień, albo niedzielu za tydzień, potom je to hižo jara za so horce čas, 25-26 stopňov, ale vo mire temperatúry stúpaja. To jo najprede raz vážne. Biedlk na sedomie.

Aby prynjeho koparskeho mustwa sportoweho towarstwa Radwo přečuwa druhemu mustwu sportowej jednotki Kruščicy zawizda sudnik Sven Ludwig Jutze po południu cioch. W samsnym času oczakuja nebelčenjo rezervu z wulkich rydoriec.

tam na wosobitych rejach po hudźbje 80-tych a 90-tych let. No a gdyż se porejewał, to możesz potom tež raz něšto zaměnić minuce, zo ze zwopačnym kolesom se domoj dojedźeš. Młoda holca je so tu pola nás dźensa rano přizjewiła a je prajewa moje biewe skot koleso je preč, ale za to ste tam druha karka, kotraž mi nesłuša. Po takim pola dajčeno dźensa rano raz do południa do vašeho trawinka tam gdzieś macie tešała kolesa stejo a poladajcie, haćże si woprodzie prawe koleso sobu domoj zali gdyż nic. Potom dowieszcie je zaso do koniec rad lubię tam na dwór.

0: na domizniski dwór a zmiće si vaše te tamne sobu a vostajće te mori holce i bive skot koleso. Potaj kim poladajće do vašeho travinka, hačće mili te prave koleso sobu a dešnic potom dovjesće je rad ljubje za so ročo.
1: Zatkula.
2: Ta jedna pfuła 2000 metrów, niech to drugi zuczy szar z komputerom jako przeczunik, a zaso niech to drugi piastuje z drugimi kuźdy tydzień. Mój Franca chcemy wiedzieć, co serbska młodzina czyni, gdyż runie na rejachnie. Kotro hobie macie, co rady czynicie, z czym zabiwacie czas, albo wukniecie cały drugi dzień za szulu albo studi? Pisecie nam się z Instagram, a nie zabudźcie na żaden part wieczor w 8 radio zapiknąć.
1: Zatkula.
3: Zatkula.
4: Nic zabić.
3: Pączelu wieczor.

0: z dypkom na po sedmiche.
1: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Blanka Funcela.
2: Dobranie. Proby za letošu stawiznowo krabacze w Górjawe Samoty Czornym Kumcu są so w tutym tydzieniu zahajili. Kajż zdzieli jednaczel krabatuo myna Anton Fuchs, skutkuje lieca 260 lajskich, a wosom profiuch dziwadzielniku wyrie sobu. Najmłodszy je 9, a najstarszy 970 lat stary. Za letošu inscenaciju są wiacere warianty ewangelskeje wojewódzkiej narodnie trasty zajewiščo potrebu a spěšne přewoblikanje zešić dali. Wojewódzka županka Gabriela Linakowa pomarajarjam ze serbskim wurekowanjom a je dźěle rajnych tekstów a za rus komponowanych spěwów do serbšiny přełožiła. Miesco kone sto sobu skutkowacimi su přez 20 hotvančů, kiž od 27. junija we 18 předstajenjach sobu skutkuje. Nowa kriminalka za dzieci, čipne nosy, misteriezne rożenia spera Lubina Hajduk Velikowiczuje, je ludowym nakładnictwie domowina wójszwa. Sto dziewicza cicci stronowo przyjaca ilustruana knia w krótej wjazbie je wotnitka miezdrujim smolerec kniani na przydajn. Kaž serbske nowiny pisaja wotmije so premierna prezentacja kunstmije serbskim gymnaziju Budyšin. Strowotniske zarjady startuja z doladowaniem kupanskich wodzizną Sakskiej. Hacz do końca kupanskiej sezony septembru beru prawidłownie próby wody mez drugim z Budysko z Piato Jezora, z Olby, Lisnej Kupyle, Niżysy, kaž też z Berwołcko a Liniansko Jezora. To jest strowotniske ministerstwo przypowiedziło. Próby przepytuje się o siebie na kuli bakterie, a młodre mokryzny, zobychu so strachy z czasem spoznali. W Sakskiej je 23 riecznych zawieru, a niedzieszych z wodą pełnionych jamu, jako kupanskie wodzizny EUW pokazane. Hornikeczanski jezopola Wojerec tu tej sezonie nie kontroluje, dokaż tu zanirowanskie dzieła bieża. Loni miachu sakske kupanske wodzizny przeważnie wupirnu kwalitu wody. Przy sedliszczanskim jezoru, najwiedzim we Wóżyjskiej jezorinie, stej so tydzenia nowej atrakcji wotyryłoj. Sewerne krajne marki, tak menowanego zerzałego huzdża, przeproszuje te wopytowarju nitko nowe informacijskie stejszczo a płacy mostczyk k przebywaniu. Cokunje bunjeđe 600 posta 1000 euro investowane, spěchowane od Zwerska a kraja Braniborskeje. Płac mostčik saha 160 metrów daloko do jezora a skieči wiacere přistavnišća za vodošportovcu. Nowy infodypk je jako odpočnišćo myslene a informuje vo staviznach bywšeje jamy a vo wujiču přirody koło okolo sedlišćansko jezora. Za letuše putnikowanie dzieci Zorelsko-Biskopstwa pytaja kulowskiej wosadze Nutzlehi. Kajż w franskim liście kulowskiej wosady pisaja, maja dzieci prynio do siedmoletnika swojbach przenocować. Putnikowanie dzieci do Rożanta wotmieje są na drugim końcu tydzenia w juniu. Na programie steja zromadne spiewanie, modlenie a zromadne ry. Wiac informacjo są na internetowej stronie Zorelsko-Biskopstwa wozywene. A to bych o naszy pojezdcze, kotryż namakacze też na naszych stronach internetcze, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Hespočatnje przełożne pomroczeno biegu dnia, muło so potom też 10 raz słońca pokazać, maksymalnie 16 stopniu dżęca. Jutro potom menim roczelu, ostanie sucho, a wiatce słońca dżyszli dżęca, 17 stopniu.
3: Bez hačenjo startujeće do dženznišeho dnja, dišli dobiće tež snano na autodrohu štonače abo cinače dobru jezbu. Hevak, smy docpijomni 0591 7400 abo tež přes čet.
1: Serbski rozvoz.
3: 4 po napusetnih.

0: Kóžne słowo.
1: Madźence Maria Kretschmarec z Dubrinka.
2: Bo dźenje lada na to, na čož čujek lada. Čujek lada na wonkonosć, bo pak lada na wutrobu. Tak čitamy w prynej knize Samuel. Smy živi od poladu, od to, štož druzy wona smysla, od přiłosowania a od pokazania. A drudy zamienimy runie to ze swojej hodnotu. Gdyż druzy nas widza, hodnocza to, što się widzomne. Kak skutkujemy, što możemy, kak wustupujemy. A spiesznie wirimy, to sym ja. Ale twoja hodnota nie nastanie przez to, co czekujesz rady ma. Nic przez to, co fungujesz. Nic przez to, co sylnie skutkujesz. Bóg inak lada. On nie lada najprzedy na to, štoś pokazasz. Nic na twoją fasadu. Nic na to, štoś możesz teraz skołać. On widzi twoją wutrobu. A jeho polad nie próbowacy polad, kotry za zmylkami pyta. Żaden, kotry jeszcze przyrunuje abo hodnoci. Ale polad, kiś cię spoznaje. Kiś cię zmieną woła. Wun wie, štu obchodzi sy. A kiś cię runie tak chce. Znane je runie to wużadanie. Nic dlije jenoś za poladnienia druhej siwy być. Ale z Božeho vidavon.
1: Dobre Marieta Kretschmarec z Dubrinka, wynadoku a zamovitosti kuluskeje vosade.

0: hudźbne impresije letušeho Eurovision Song Contesta je to skupina Satoshi z Moldawiskeje, kiž s tym titulom swój kraj dźensa wieczor zastupuje, gdzie sać mieńczynou posetem ich je. Sredu su šulerio serbskej wyższej šule Budyšin tupala nas w studiu pobyli, w tym z dźečera hižo naši programy je słyšeli, a lica svieči mieńuce šula swój 80. jubilej. A to maja nieżto wosebi toho planowanie samo sobie byno šota, je ich sredu sobu przewodżał, a wiesz, to za svieczeń šitko přihotuja.
1: Macie rane stare fota ze šulskeho časa, znano išće dživove zešiju, knikeku namakanku, abo samo zapisk vučorja dženiku. Šulorjo, vučorjo, cva vša šula meri so na nedeših, ki su ze serbske vše šulu zjazani, a to nic je nož šulorjo, ale znano tež ređaka abo domovnik. Heslo jubileja menujce budže Naša šula čera, dženca a juce. A rune za to pytaja budesce šulorjo za materialom nedešich, kiž su šuli dževali abo do neje kođili. Učaka Alenka Šmitova přijote za svedžen konc septembra z počatk oktobra sobu převodžuje.
2: My planujeme jen vůstajencu zromadne ze Serbskim institutom. Naši šulorjo přijotuja v Serbskim instituče konc junija jen vůstajencu k 80-letnemu vůbstaču. Dále dživáme na jenom filme v naši šuli a my tež, abo naši šulorjo lepe prajene, su zbasnili jen šulski spiv.
1: Dále cedža šulorjo rejovač a snano tež išče vosebitu brošu. Roku zestajeć. To pak je odwisne od toho, kelko materiala dostanu. Zobichu starszych a dziedów a wołku wabili swoje dokumenty przesledzić, su studiu serbskiego rozwosa krótki video natoczyli jako namówu.
3: Pomhaj nam, niedyszych, szuwiajo, uczajo, a wszystkich, kisz su pola nas, dziewali namakać.
4: Znajdź nikogo, kisz ma stawy czynnik albo futa.
5: Abo kisz ma zajmawu story za nas,
6: czecie je nam pod tutym linkom.
1: Cywe video namakacie też na naszej internetowej stronie, a na naszej app. Przychod a natoczenie videa byście za serbscy wuknacych w osobite użadanie praj uczoka Alenka Šmitova.
2: Wólka kwalba na naszych budyskich szulorio, albo z okoliny, oni są so przewinli, oni są so pokazali, runie w naszym czasu nie tak lochko szuloro namakać, kocisz cedza nidze so w mediach pokazać. Za nas byście to jeden wólki krok medio kupowania też, oni są widzieli, kiego dziwa też za tym ci. Taki klip poriadne przygotować, jen skrypt pisać, a potem te zrealizować, a jeszcze cijać.
1: Z dobą cedza z czasowymi świadkami poreczeć, jak su za swój czas serbsku wyższą szulu Budyšinje dożywili, a se ju pomiatku zdarzyli.
0: Beno Šota je przewodzał šulerio serbskej wyższej szule Budyšin, kiż przygotuje letuši 80. jubilej szule koniec septembra a z początku oktobra. Za to sledza netko wystawi znak szule, kiż je przypola prajny ci stacje w mieście miła z początku na przyczo dżęcniszemu hotele i wosrycz miasta przy bohatej jeży, pozdziszo na celniszczu, a netko na listu wiedzie się serbski szulski a zetkawanski centrum. Nydom je bilk na vosom.

0: po 8.
1: Serbski rozwóz. Po jeszcze. W studiu Blanka Funcela.
2: Probe za letuszu stawizną w krabacze w kurjawie samoty, czarnym komcu, są so tutem tydzieniu zahajli. Kajż z dzieli jednaczel krabatuła myna Anton Fuchs skutkuje lica 26 leskich, a w 8 profiów dziwa dzielników wyrje sobu. Najmłodszy je dziewicz, a najstarszy dziewicz a 70 lat stary. Za letuszu inscenaciju są wiacere warianty ewangelskiej wojewódzkiej narodnej trasty za jewiszczu potrzebu a spieszne przeoblikanie zeszyć dali. Wojewódzka županka Gabriela Linakua poma rajarjam ze serbskim wurykowaniom a je dziele rajnych tekstu a za rus komponowanych spiewu też do serbszyny przełożiła. Miestcówku nie 100 sobu skutkowacymi są przez 20 hotwęczu, kiedyś od 27 junia do we 18 przedstajeniach sobu skutkuje. Nowa kryminalka za dzieci, cipne nosy, misteriozne rożenia spera Lubiny Hajduk Wielikowiczowie, ledu je ludowym nakładnictwie domowina wyszła. Sto dziewicza cicci stronu woprzyjaca listruana knia we krutej wjazbie je wotnetka miestrujem smolerec kniarni na przydań. Kaj serbske nuiny pisaja wotmie so premiera kuncmie serbskim gimnaziju Budyszine. Strowotniske zarjady startuja z doladowaniom kupanskich wodzi z Nowosakskej. Hacz do końca kupanskej sezony septembru bieru prawidłownie próby wody miestrujem z Budyska z Piato Jezora z Olby Lesnej Kupyle Niżejsy, kajż też z Białowocko Alenjansko Jezora. To jest strowotniske ministerstwo przypowiedziło. Probe przepytuja so w osobie na kuli bakterie a mutre mokrice, so bychu so strachy z czasom spoznali. Zakski je 20 rycznych zawieru a niedyszich z wodu pełnienych jamu jako kupanske wodzizny EU wupokazane. Unike czanski jezo polo wojeryc tutaj sezonie nie kontroluje do gesztu za niruanske dzieła bieża. Loni miachu zakski kupanske wodzizny przeważnie w ubiernu kwalitu wody. Przy Sedliszczanskim jezoru, najwyższym we Wóżejskiej jezorinie, stej so tydzenia nowej atrakcji w otoriło. Severne krajnie marki tak mienowanego zarzałego huzdża przeproszuje te wopytowaru nitko nowe informacyjskie stejszczo a płacy mostczyk k przebywaniu. Cukunie buniedze 600 tysiąc euro inwestowane, spisowane od Zerska a kraja Braniborskie. Za letuše putniku a nedzieči zorysko biskopstva pytaja kulowske vosadze nutzlihi. Kajž ve farskim lišče kulowske vosade pisaja, maja dzieči prinio do 7-letnika svojbach přenocovač. Putniku a nedzieči do rožanta vodmieso na druhým koncu tydženja juniju. Na programe steja zromadne spivanje, modlinje a zromadne ry. Viac informaciju su na internetovej stronie zorysko biskopstva vozivene. A to bych u nasze powieście, kotryż namakacze też na naszych stronach internetu, a w naszej app MDA Serbia.
1: Wiedro.
2: Przeważnie pomroczeno biegu dnia muło so słońce potem dysadys raz pokazać maksymalnie 16 stopni dżęca zmijemy. Jutrze niedzielu potem mieniem roczelu, wostać ma sucho, a zmijemy też trochę więcej słońca ze 7 na 3 stopniami.
3: Dobrý jezbu do dženstnýšeho rania do poudňa na pučar soničo nestova.
1: Serbský rozvoz.
3: Štyri menšiny po napu osemich.

0: Policja z G.
1: To by się nie jest cię tytuł za...
2: To by się bolosz.
1: Za my wiemy, jak to dzień Sawicza klinczy, to by się zastupiario z Izraela. Blanka, nie gdzie ty nachodzi.
2: We Wojerecach są zastonicy czwórtkwiecza 19-letniego kontrolowali, kiedyś by ze swoim e-skuterom popuczu, a zwieścich ho przez podra promyle alkohola kryje polaneo, a z tym by jezba ke koncy, a dokeż by napity, z wopkatnym srytkom popuczu, dyrby z dalszymi konsekwencami liczyć. Kins poroku dojnże czwórtk popodniu kniezbożu z ciomi autami wodza Opela chce się naliwo zdroju odpoczyć, za nim jeduca szoförka VW-a Borsdesche, ale dalszy za nie jeduce VW Golf prasne do Pola, also do to jeno VW-a, a sunne jun dopredka tak so so szitke ci auta w obszkodzichu jedna osoba bu zranina na autach nasta szkoda 80 euro. Štvortk napadnje policji we veličine brakovace auto, kotre znački ne bichu originalne, ale sfalšovane, animo to ne bi auto zaujesčene, zastojnice zachu značce sobu a sledža netko za vopsi džerjom. We susodnym Korsumie lepi policja szofera Škodovki, 48-letny nie miał się ani jezdną dolność, mimo to stoje się pod wpływem drogu, klucze auta, może na blaku z czasachu, mimo to na makachu zastonicy, potem jeszcze wszelakie druje drogi, we jeho oczy, kiedyś wiezo, też sobu zachu, muż dobi nie tylko też ze odpowiednimi konsekwencami liczyć.

tym dobiło dżęca ryczyć. Pomije metaniach dżęca a jutrze na kujżdy pad. Ja to iż raz womierę szczinu, zo możecie so rozsudzić, po kotry turje so podacie. Dżęca mije metania w Niemcach, szczyrioch so zapocznie. Tyż maja tam wiesne swiedzień. W Rożeńcze dżęca popłynu cioch iżo, w Kroszczycach to runia popłynu cioch, a wieczo na po wosymich budu tam ryje przy młodzieńskim klubie. A to ze skupinu Holaski. A runje tež dženca po podnju meju metaja v Votrově, na večo pečejich zarijuje se modžina z džičimi a potom od sedmich zahajitej so spivne večo. A juce potom mače vulki vubir na meje metanjach, to možeče si do Nebelčic, do Zic, do Dobrošic, do Konec, do Šunova, do Nukenc, do Voklec a do Nové Vjeski doječ. A tež včera byše hižo, vulki hok a tok a trochu tež to dobija prajč božel spiče hižo v Konjecach, tam na tovarstvovem dvorje, tam ponže dženca dale z dvorovim svedženjom, od popodnju dvima je dječace svedžen, a juce do podnja džesačih ubiđuja so tam vohnjove vobore a popodnju padnje potom tež tam meja, potekim hok a tok. Potom podadamy jeszcze raz na wubiedzowanie honaczu kaponu. Jutrze w Jasyńcy, jeżo od rania w osmych, tam na budariec statoku, od na podziesaczych, so spiwanie zapocznie, daj bo spożo, so potom honaczy też na komando reaguja. Ja nie wiem, hać możesz ich niekak w osobicie przeryczeć. Ty zlecisz do honca, ja nie mać to czane. Dziesać do osymich. Dobre ranie przyje serbski rozwoz. A dobre poradzenie kujż doho swiedzenia.

Apropos swójski raj, wo sobie nětko w naleću. Šte w tej štajce fotografowarjo rano raz z autom spěšnje zastać a rańče so skáčać se słunčko fotografować Janowym kieko w obrazu. Ja na przykład w Radworskiej cyrkwi mam, gdyż jedu rano na dzieło, a potem na krużnym bobkadzie tam przed kelnom możesz tam naprawo skoku zajeć na takie małku poboczną hasku. A potom widzisz tak rynia, to je Radworska cyrkej, potom wupada husto, ty we skaczacym słunczku gajsztajka, wuci hanka, no a ja tak z trzecież dżęca nam dalsze obrazy swali, bo waszych raniach kisz jeszcze dożywili, gdyż jęczo utrobny dżak wam za riany w obrazy, aj, a tute w obrazy lepe prajny tutu motiv sem sredu rano też widziała. Sydominczynu dowozy mi się, dobra ranie przyje serbski rozwoz. Luka Miesaczka, Mierczyn Metzlich.

0: nowości.
1: Krupiwo je so tutun tydźeń.
0: Lutoku? Szklęćku zbyn z towości.
1: To sam si napisała, no a dżęca by lipy było, tuż ty neby so deszczowało na kujżdy pad. Lada ja to na toho twańczyk iż dżęca dzieci zwoblikaja do serbskie, katolskie, aber też do ewangelskich drastów, żeby uzromadnie mi je metanie switchili. To by jen musna, no też raz wumierić, kiko metro banto jen treba zo nohaj by ruso. Szitko holce rynie z woblikać muli, też jutce na niedzieli, też je prynesate w oprawienie na przykład. Cimieńczyny, dowosymy się Monika Klesec, a mi so sta, zo je ci dowosymy się.

hišće jednu cigaretu, Micho Cyš spiewa, a premieru mije, że to ton titul Na Europiadzie tu we Serbskiej Łužicy, a dopomnu sojše jara dere, kak je Micho Cyš interpretował tu stučku we sportniščach, na sportniščach, we stadionach, a wszyscy su sobu spiewali a juskali, a kajka byše to krasna

so bychu sportowcy do serbskeje Łužicy se dojeli, to by się tla krasna atmosfera. Se do mińczynu połosimy. Dobre ranie przyje serbski rozwoz. Kristin Musztorojc. Kóżdy chce być prini.

40 minut połosemich, so regionalnie a sezonalnie zeżywicie ważne hesmo. No a jedyż nitko ladamy we mi, to niko troszku di praj, och, ladajcie no, što da tu mamy, haj? Wieso tež hižo, prynie truskalca, nize španiskeho, abo nidze przez dalokie morio wożene, tež hižo pod cichu zrawiene we niemskiej, abo tež radicki samosowie rabarbosoboze przydruži špinat tež, ale potom poladamy na romak, na przykład tun romak, haj ma mało kalorijo, wiele kaliuma, a full kisaliny, truskalce tež, maja dosć sekundarnych maczi znowu sebi rabarbo ze swoim pektinom, radiski a kulirabi tež ze żonopowymi wolijemi potekim, toż toż podcychu tu pola nas w naszych zachodnistwach rozcze, możecie si rad lubie tež hižo poprze. A potom sobie za tyś na to wieselimy, że doma potom zarodka ma sprzygotowane, gdyż szitko rozczy, a trochę muło potom tyś czopliszo być, gdyż masz niszto pod szklęcu, zoso temperatura zemie pode derie woczopli, a potom derie tyś rozczy. Jednacz męczy no po 8 miesięcy.

0: Finska. Nastupi je ze zwólnje tutom titulom dźensa wječor pola Eurovision Song Contesta Licking High Team. Bidlk Nadjovic.
1: NDR Sachska, Serbski Rosvos. Sport.
0: Z Janom Rehorium.
2: Stara volejbulowa garda sportowego towarstwa Wiktorie Worklec przygotuje się aktualnie za wielkie finale rajnej doby 25-26. Jeszcze dwie uspieszne ry pobrachuje tej rajariam a rajarce Marii Grundajecki tytule okresnego mistrza. W sportowni przy kamienckim litaniszczu zetkaja so sredu 20. rożownika 4 najlepsze volejbulowe mustwa aktualnie sezony ze sztaflą Sewer a Wukot. Potom przewedu cyłki z Naszec, Kamienca, Budyszina a Worklec z semifinalej a kończną rówo tytuł okresnego mistrza. Od wieczora 7. raje C-cze mustwo Wiktorie najprede przeciw hostczom z Naszec. Jeli Workleczynio po finale do budu, nastupia woni od wieczora 10. przeciw dobyczery R MSV Budyszin OSSV Kamienc. Winowatostne koparske ry dźensa a jutce. W kulowie rika dźensa od popołudniu cioch modrobili kulow TSV Pocznica. Hosćo z Pocznicy dobia połnie dypkować z obychu we okresnej wyższej lize wostali, hosćicielam pobrachuje dypk za zwostacze w rajnej klasy. W samstym czasu nastupi prynie koparske mustwo sportowej jednotki Kruščice pola naczelnika w Dobruši a raje tam przeciwo mustwu sportowego towarstwa Naszec Dobruša. Jutce niedźelu raje so od 2:30. W mieście rika Budysa Budyšin Germania Halberstadt, w byłej Niemce Bila rajne zjednoczenstwo Biła Kunorstorf rajne zjednoczenstwo Ralbice Pančice a w Pančicach sportowe towarstwo Marina Wiezda Motor Kumwout. Serbski koparski derby prynjeho koparskeho mustwa sportoweho towarstwa Radwo přečuwa druhemu mustwu sportowej jednotki Kruščice zawizda sudnik Sven Ludwig Jutce po południu cioch. W samstnym czasu oczakuje nebelčinjo rezervu z wulkich redoriec.

Česać mjeńšinow do napo dźěłećeše. W cyči koparskej lize Niemskeje ladaja dźensa tysacy przywisnikow na FC Energiju Kotřebus na hru Jan Regensburg přečiło FC Energii, gdyż bądźe za wużyczanowo postup etaże wyższe do drugiej ligi, z kotrejś są kocze burzenio 2014 zestupili. Tu na botamne budże pak stano też na ru FC Hanze Rostock w Saarbrückenie ladać. Cyk Hanze ma minucy też jeszcze szanse na relegacyjskie miestno, a z tym na postup. Nasz sportowy reporter Jan Reho, ja niedawno z czeskim rajariom Hanze Rostock, Janom Mederom poryczał, a so je opraszał, hać wostanie w nowej rajnej dobie w Rostocku, a

0: Dokelž Dundak čaka dźensa ma Blanka Funce na krótko pojezdźe.
1: Proby za lětošu stawiznu vo Krabače v Kurjavej samoty v Čornym Kumcu so tyton tydźeń započeli. Kaž dźěli jednače Krabatu myna Anton Fuchs skutkuje lěca 260 šlajskich a 8 profiur dźiwadźelniku wěrje sobu. Najmłodši je 9 a najstarši 970 let. Nowa kriminalka za dzieci, čipne nosy, mysteriózne rożenia, spera Lubina Hajduk-Velikowiczowie, je w ludom nakładnictwie domowina wójśwa. Sto dziewczacicy stronu obszijaca, ilustrowana kniha krótej wjazbie, je wotnietka miestrujm smolerec knihani na przydań. Premiera budże kunstmieje serbskim gymnazju Budyszin. Strowotniske zarjady startuja z doladowaniom kupanskich wodźiznu Sakski. Hač do konca kupanskeje sezony septembru běru prawidłownje próby wody mjez druhim z Budysko z Piato jezera, z Olby, Lisnej kupile Nižejsy, kaž tež z Berwoudsko a Lenjansko jezera. We Sakski je 20 riečnych zawieru a niedyšich zwodupelnenych jamu jako kupanske wodźizny i uwu pokazane. Loni mějach u Sakske kupanske wodźizny přeważnje wubirnu kvalitu. Při Sedlišćanskim jezeru, najwětšim we Łužejskej jezorinje, ste so tydźenja nowej atrakcji wotyriwoj. Sewerne krajnje marki tak menowaneho zerzałeho hustža přeprošuje tej wopytowarju nětko wone nowe informacije z

0: gestenišća a połacy mosćik k přebywanju. Za letuše putnikowanie dzieci z Orelsko biskopstwa pytaja we Kulowskiej Wosadzie noclihi, kajż w farskim liście Kulowskiej Wosady pisaja, maja dzieci prynie do 7 letnika we swójbach przenocować. Putnikowanie dzieci do Rożanta wotmije so na drugim końcu tydzenia juniju. Na programie stija zromadne spiewanie, modlenie a zromadne ry.
1: Serbski rozwóz.

0: Podcast. To są stuczki Gizze Zaklinča, kunst tydzenia po wszystkich serbskich wioskach. Dziś mija badnie. Czy zaczmińczno pona podziwiecie się? W niesioniu są teledny Serbia z hamorami a wulki techniku we znatym domie przydzielę, gdyż by to Mirczinowa Knesiąski wiedział, że to sobie jego paradizu runie stała. W przychodnych dniach ma so, kajż je to Jan Rutscher, tyś hiżo dżęca rano nam rozkwa cywe twarynie nad fundamentom przerezać, a potom izolować, co nie by włożno ta wiatce do murio stupała. Ahaj, a potom su tam čera v nedušej dobristvie Mirčina Nováka špundovanje vúreli a pšitem na vulku džeru stočili. Jano, povedajče nam hišče raz, što ste namakali.
1: No, my smo na boku od tjene ščine, smo jen veču džeru namakali, tiež mu ten nevmo, kas ta nastava, a če to je pokovat, snano. Spore špunvana, no. My smo, upon se s pripadom, so to ukupalo, zašto je mała džira, upon smo to očinili a videli, zašto je na večja džira, jo, a za ta džira te uoše, je ne murje te, jo, no, me s kahlami. To može te hajten Mirčin Novák Knechonský, ta vile od zmiho te, a od pono pisao, vlaj je to te, tom pon, to je kiški. No, tu to domu je, da Prusnica.
0: Na to sem tež rune mysliva. Snano, te je tam tun hat, abo tun plon, abo niče nešto druhe tam svoje přeživjenje. Mio, hotovi tam s dživom dawno hišče nesu, snano, tež hišče vusateho krepela nadindu ve bolešku bovie. Poladaj če raz do knji vusate krepel a druhe bajki, kiš Mirčinová Knechonský ilustroval bieše, potom vješče, koho ja menju a ljubi mužo jo tvarče tam dale a ladaj če snano tam tež namakače v osebite pokvat. Na zajímavé to šo nie, když se tam nadžile tak rec v pázorkách a vieš, tu je tam bydliu. No aj ako môžeš tam snano tež zetkač a snano tam vopravče máš nekajku znatú vúrovanku bovie. To sú vopravče krásne stavizne. Cimienčine do Cibilky Nadževič, dobré ranie přije Sámsky rozvoz.

wielki nadźěwěč je to mam dźensa z mami tež hišće nadawk wurisać mi je słucha jednu prostwu na puć sobu dał, wotčo dźe to wam šeradžu po našich pokiwach. My jeme tania su, to wy wiesće, są na sobie tejsi, że na to przyhotujecie. Dzieci, wołsy, su derje zwuczowali, no, ze smodymi żonami, kisus na nokubaki, pistowaki, wuczaki, ze z gitaru, ze z fletu, szosz toż so chodzi niekak piskać. Nadzijo mnie so tež zešlachči a nadzijo mnie, a to je veľa vážnišo, je potom tojšto hosti. Kajš napšikvat ve Niemcach dženca popudňu štyrioch, když maja z cyva kunst tyženja vesne svičin. Ve Rožinče tam tež maja ve 16 hodinach mije metanje. Ve Krosčicach to runja popudňu cioch môžeče so nastajič na svičinje a napovosemich potom na rije ze skupinu Holaski. A tež dženca we Wotrowie zmijamy metanie na wieczo peczych, zarejuje się młodzina zromadnie z dziećmi, a potem maja tam spiłny wieczo, kiż zapocznie so wieczo sedmich. A nietko jeszcze cyberetl. Jutce pędzie dalej. We Wokiecach, Nuknice, Szunowie, Koniecach, Dobroszicach, Zejcach, Niebyczicach, a we Nowej Wiesce. A tute hesło agenca punge dale pfaci tež za koniec. Tam woprocze hižo od Božo Spiča, Sveča, maja tam vesovu zabiru juce. Čera miachu tam zromadne rije, agenca punge tam dale. Popudnju dvima i se s dičacem svedženjom. Juce potom do podnja džesačeh so vohňove vobory, vubiedžuja a potem padnje mia vosem.

0: Kóžne słowo.
1: Madźenca Marieta Kretschmarec z Dubrinka.
2: Bo dźenje lada na to, na čož čujek lada. Čujek lada na wonkunosć, bo pak lada na wutrobu. Tak čitamy w prynej knize Samuel. Smy živi od poladu, od to, štož druzy wona smysla, od přiwosowania a od pokazania. A drude zamienimy runie to ze swojej hudnotu. Gdyż druzy nas widzia, hodnocza to, co się widzą mnie. Jak skutkujemy, co możemy, jak wystupujemy. A spiesznie wierzymy, to jestem ja. Ale twoja hodnota nie nastanie przez to, co cię każdy rady ma. Nic przez to, co fungujesz. Nic przez to, co silnie skutkujesz. Bóg naklada. On nie lada najpierw na to, coś pokazasz. Nic na twoją fasadu. Nic na to, żeś możesz teraz skołać. On widzi twoją utrobu, a jego polad nie próbowacy polad, który za zmylkami pyta. Żaden, który jeszcze przyrunuje albo hodnoci. Ale polad, kiś cię spoznaje, kiś cię zmianą woła, on wie, że tu obchodzi się, a kiś cię runie tak chce. Znane je runie to wyżadanie, nic dla jenoś za poladnienia drugiej siwy być, ale z Bożego widawon.
1: Dobraj Marieta Kretschmarec z Dubrinka w nadoku a zamowitosti kuloskeje w osady.

jeszcze za czmęczyno poczywaćeś, no ladajcie. Tak spiesznie to idzie z waszym przydziełom. My to mamy czono na biłym, chnieni jęczycy nam pisała. Dla to aja sztanta, karanik poprodzie te łyke puchory, tam nuc dostaniesz. Knieże Domaszka, to ja nikle ekstra za was, po takim. Wona pisa, chnieni jęczyc, puchaki do jejko. Cywe jejko po takim tyś bieg a żółtk ze sruczny metałku zmieszeć, po takim z handmiksorom, ja ona jeszcze do pazoku sobą przypisała, nabić, a do szkle zlecz z dobrego żeleza, a ze skrutym wiekom zaczynić, potom do pariacy je wody stajić, a tam zhustnić dać, a tak potom może so na końcu potom też ten ajastand rozkrać. Na drugim miejscu, albo drugim boku możecie też używać spieszno wariak, bo taki schnellkochtopf ona jeszcze przypisa. Znano macie dwie wariancie, bo prosicie so waszą żonę, co wy waszym hausrocie macie, a potem po tym waśniu Hanki Jęczec raz tu ajastand zwarcie. 12 minut po 9 jutro. Dziękuję wam za informację.

0: Wedelknadze sačije sredu su šulerio serbske i wyšeje šule Budešin. Tu bila nas w studiu pobyli, o tym sče tež čera našim programu již osvyšeli. Šako leca sveči ja menujce tam 8-10 jubilej, a to ma ja nešto vosebi toho planovane. Beno šota je ich sredu sobu přebođau a vieš to so za svedženjom kova, až to šitko přihotuja.
1: Mače rjane stare fota ze šulskeho časa, snano išće dživove zešiju k nikeku namakanku, abo samo zapisk vučorja dženiku. Šulorjo, vučorjo, cva vša šula meri so na nedeših, ki su ze serbske vše šulu zjazani, a to nic jenoš šulorjo, ale snano tež ređaka abo domovnik. Heslo jubileja menujce budže Naša šula čera, dženca a juce. A rune za to pytaja budesce šulorjo za materialom nedešich, kiž su šuli dževali abo do neje kođili. Učaka Alenka Šmitova přijote za svedžen konc septembra z počatku oktobra sobu převođuje.
2: My planujeme jen v ustajencu zromadnje ze Serbskim institutom. Naši šulorjo přijotuja v Serbskim instituče konc junija jen v ustajencu k 8-letnemu v obstaču. Dale dživame na jednom filme v naši šuli a my tež, abo naši šulorjo lepe prajene, su zbasnili jen šulski spev.
1: Dale cedža šulorjo rejovač a snano tež išče v osebitu brošu. Šoku zestajeć. To pak je odvisne od toho, kelko materiala dostanu. Zobichu starších a džedov a wolku wabili svoje dokumenty přesledžić, su studiju serbskeho rozhlasa krótki video natočili jako namovu.
3: Pomhaj nam, nejdeších, šuljajo, učajo a všetkých, kiž su pola nás dživali na makač.
4: Znajš mi, kakno, kiž ma stavit ženik abo fota.
5: Abo kiž ma zajímavú story za nás,
3: čeče je nam pod tutim linkom.
1: Cywe video namakacie też na naszej internetowej stronie, a na naszej app. Przychod a natoczenie wideo byście za serbsce wukniacych w osobite wużadanie praj uczoka Alenka Šmitova.
2: Wulka kwalba na naszych budyckich szulorio, abo z tezy z wokoliny, oni su so przewinli, oni su so pokazali, runie w naszym czasie nie tak lochko szuloro namakać, kocisz cedza nidze so w mediach pokazać. Za nas byście to jeden wulki krok medio kupowania też, oni su widzieli, kiko dziwa też za tym ci, taki klip porjadne przyjotować, jen skrypt pisać, a potom te zrealizować, a jeszcze cijać.
1: Z dobą cedza z czasowymi świadkami poreczeć, jak su za swój czas serbsku wyższą szulu Budyśiny dożywili, a se ju pomiatku zżarżyli.
0: Beno Šota je przewodział szulerio serbskie wyższeje szule Budyśin, kiż przyjotuje 80. jubilej szule koń septembra z poczat oktobra. Za to sledza nietkowe stawiznach szule, kiż je przypodla prajny ci stacje w mieście hiżo miła. Z poczatnie, na przyczo dżęsniszemu hotele Wosrycz miasta przy bohatej wieży, potom pozdziszo na cylniszczu, a nietko na listowi, gdzieś je serbski szulski azetkowan centrum. A to by dobiała so tež raz moju přichodnú mač. Vopraše čač ma snano tež hišče nekajke vobraze, dokež ona předsa poveda, zo je ona na serbsku šulu na zakto zakvadnije riadonje do prinich letnikov tu kođiva. No je snano tam tež hišče než doma. Tož je šmur so sposredkovač. Cí menšine po biedl knadže sačje.

0: čas, abo wuknjeće cały dowy dzień za šulu abo studij. Piseće nam še z Instagram a nie zabudźte na žaden pat večer w 8 radio zapiknuć.
1: Zadkula.
2: Nic zabudź.
3: Pondzielu večer.

Pěć minut do na pół dziesaćych je, dzień za jutrze nic jenoż mieje metanie, ale też międzynarodny dzień muzeum. W Kotczebusu możecie się na jutrzejszym międzynarodnym dniu damotnie do tamniejszego serbskiego muzea, na przykład Dojnsz. Wiedzenie po trajnie w ustajence budzie po południu dwiemaj, a to z dr Madlenu Norbergowej, a na pusztyrioch powiedzie zorabistka Sabina Zigowa po serbskim starym mieście. A też tu wes budyšinje w Serbskim Muzeju jeszcze przeproszeni pod hesłom Se Muzee z Wieselom Wodkrycz. Na wieczor pećich poskiczuja tam wiedzenie pod hesłom Nowa Doba Serbia w powońskim czasu, a też w zażnej NDR. 4 minuty do napoczesa Czechia.

0: poprawom słuchak serbstwu, to smy sobotydźenja na naszym kanalu we Instagramie praszeli, a 1100 ludzi je wotmówiło, zanimale połcu ludzi je przy tym w obkniżenie ryczy najważniejszy kryterii. Hacz nichtu k serbstwu słucha, nimale cecina je so porno tomu za wotmówu rozsudziła, so k tomu słuchasz, gdyż so tak czujesz. Bo to już to mienie ludzi praje, zo je serbski pokat, a zo je hajenie serbskich nałożków rozsudny kryterii. Hacz pak so na końcu nichtu woprawdzie przysłuszny czuje, ma też nieszto z osobińskiej biografii uczynić. Mieni znamieńcza też Mirczyn Węk.
1: Tak szelake pak, kajż z łotmowy kóźdeje a kóźdeo na praszenie, sztu słusza k serbstwu, tak rozdzielne są też przyczyny, motywacje a żywienskie stawizny, kotre zawuznaczom steja. Niekocy stu tym cele jednore wotrostu, kajż Diana Wočarjowa.
2: Ja przynudzę z jenie ryzy serbskiej słyby, a same pisze to potom poprom hakec tema, ale nic tema, co sam ja na tym dwielowała, ale tema, jak ja na to wotmówił, gdy sam ja započuła, co ze z tym rozestajć, also das mir zapoczęła wiedome spoznać, so jo ju tak jetzt prajene jena komunikacja mit Serbami a Niemcami, aber so su die rozestajna a tak nischto, also to bin po to wojować, to by się pojad wierdziwa, tak jest je ta zmina była od Radwoja na, do Budzisina na gimnazji.
1: Za drugich by to porno tomu dowi puć, tak na przykład za doktor Kordulu Ratajczaku.
3: Na spoczatku by to te serbske bie nischto, što ich mieše za zajšvošću činš, no? Also, moj džet bie poprom za mnje tun serb, a čunješ on ješ jetzt prajo, ja sem Nimc, ja jenoš sas riču, no? To reka, to su svojibne stavizne za mnje bili, no? Abo je tež přivuznistvo v Užice, ale ja, jako sem v Gesnich Kirchne Votrostva, to su moje svojibne stavizne bili, to bie hajtum porzatk, ale to nie bije moja przytomność, no? To nie miesze niczo ze mną czynić.
1: Tola niekak jej upraszenie identity a przysłużności tola imało. Je kulturną antropologię studiowała, a sobie studia a dysertacje też ze serbstwem zabierała. Je započała serbscy wuknić, a je też dale a jace kontaktu do Łużycy pestowała. Przy tym je niszto wosebite dożywiła.
3: Znano są mnie ludzie, prawda, że ja sam są przysłużna, začuvala, su mje hižo takrat zapšijeli, no? A tež přečeljo, no? A to je ta stara strategija, zo jen vir, jole ta pokađa za saske i svojbe. No, tun žit bije tede jo, no? A tun pravuj bije dživadželnik, no? Tak nam sluša. A to su tež přečeljo bili, a po njen dostane sebe darne.
0: No, to praje doktor Kordula Ratajčakova v rozmowie z Mirčinom Wenkom. Štus svušak serbstvu je tež jeho zabirao. Juce sviši, če vúrisk jeho rešerše v našim nidženišim vúsevanju a dešu reportážu potom variantove audiotice RD Sounds na našej stronie v internete a tež přes našu app MDR Serbia.
4: Przecień ja si reka, ja si dover, ja som mrzaj, ja.

Na paskwinej horjek, če je zaso rododendron. Ach, krasny napolat, gdyż tam womire możesz, ja praju raz po parku na horce chodzić, a so wobdzielić też na wosibitym wiedzeniu. Jutrze jeszcze to proszeni, niedzielu po południu dwiemaj na przykład. A jeszcze tam pobyli na wiedzeniu, a si wszystko rozkwasć dali, potem możecie so podać na meje metania jutrze, szudzie, szorosć, nowe wiesce w okrecach, nuklice, szunowie, koniecach, dobroszycach, zjecach, niebycicach, dżęcach, wynimcach, rożyńczy, krosczycach, potem też w otrowie, a w udworie. Niech so wam zeszlachci, a niech maja dzieci, a młodostni wiele wiesela przy ryjowaniu. Ubeđovanje honaču odmije so juce v Jasence. Tam bude vulkovovanje od hranja 8. pola Budarec na statoku a potom na podžesačih so spivanje započnje. Tovarstvo Cyrila Metoda preprošuje na mjeski nešpo juce nedželu na večer pečih v Rožičanski sjatnice. A když poladáme hižo na příchodu pondželu, to přednošuje člen prezidia DRK vo serbskej korobni soce Marii Simonovi ve vônem státnym archíve ve Drežanách večer 6. hač do napo 8. do budžem. Cibilky na Česač.

0: Radkula.
1: Ta jedna pfuła 2000 metrów, nichto drugi zuće szach z komputerom jako przeczunik, a zaso nichto drugi piastuje z drugimi kuźdy tydzień. Mój Franca chcemy wiedzieć, co serbska młodzina czyni, gdyż runie na reachnie. Kotroho wie macie, co rady czynicie, z czym zabiwacie czas, albo wukniecie cały drugi dzień za szulu albo studii? Pisajcie nam przez Instagram, a nie zabudźcie na żaden part wieczor w 8 radio zapiknąć.
0: Zadkula.
2: Nic zabić.
3: Pączelu wieczor.

0: Móžne słowo.
1: Madźenca Marieta Kretschmarec ze Stubrinka.
2: Bo dźenje lada na to, na čož čłowjek lada. Čłowjek lada na wonkownosć, bo pak lada na wutrobu. Tak čitamy w prěnjej knize Samuel. Smy žiwi wot poladu, wot to, štož druzy wona smysla, wot přiłosowanja a wot pokazanja. A drudy zaměnimy runje to ze swojej hodnotu. Gdyż druzy nas widzą, hodnoća to, što się widzą mnie. Kak skutkujemy, što możemy, kak wustupujemy. A spiesznie wirimy, to sym ja. Ale twoja hodnota nie nastanie przez to, co czekujesz do rady ma. Nic przez to, co fungujesz. Nic przez to, co silnie skutkujesz. Bóg naklada. On nie lada najprzedy na to, żeś pokazasz. Nic na twoją fasadu. Nic na to, żeś możesz teraz skołać. On widzi twoją utrobu. A jeho polad nie próbowacy polad, kotry za zmylkami pyta. Żaden, kotry jeszcze przyrunuje albo hodnoci. Ale polad, kiś cię spoznaje. Kiś cię zmieną woła, on wie, że tu obchodzi sy. A kiś cię runie tak chce. Znane je runie to w użadanie, nic dlije jenoś za poladnienia drugiej siwy być, ale z Bożego widawon.
1: Dobraj Marieta Kretschmarec z Dubrinka w nadoku, a zamówitości kulus geje w osady. Je 4 minuty do 10.